0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Szef papieskiej dyplomacji spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim. Wyraził nadzieję na trwały i sprawiedliwy pokój. Zakończył się amerykański mundial. Nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu.

0: W Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny jego eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
2: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim. Wyraził nadzieję, że jak najszybciej uda się osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.
1: Arcybiskup Gallagher przebywał na Ukrainie jako papieski wysłannik. Na uroczystości upamiętniające wizytę Jana Pawła II w tym kraju oraz odrodzenie kościoła po upadku komunizmu. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
3: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Vatican News.
4: Więcej wiadomości na portalu vatican.news/vau/pl i w mediach społecznościowych vatican-news.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło-Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e un dono, rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
2: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
1: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
3: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszego trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w Kaplicy Litewskiej.
4: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przejechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
1: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
5: Sara Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło-Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
2: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
1: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
3: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszego trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
4: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przejechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
1: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
5: Sara Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.